0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. TDI Radio. Utorkom od 18.
1: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
0: Top 20 lista.
1: TDI.